zjutraj i obrat je odgrnejo slepo in spečo. Z nevidno toplino ob strani.